Jak służył, żeż ja u pana, gdy na pierwsze lecika lieta. Zasłużył, żeż ja u pana,

0: Żbec.
1: Obariantuk. Jak kutaczom skuta peca, perom zhartam ohen z sercia. Wybiliła moja watra do ciam us. Uż mi horiacz duszu dwychat, zahuszczene uż dostychat, obariantczyk z mojej muki budu piuk.

miłość, niedojrzałe grona. Wzięto na stół Allaha, tu perełki wschodu. Z morza uciech szczęścia porwała za młodu. Truna, konche wieczności do mrocznego łona. Skryła je niepamięci i czasu zasłona. Nad nimi turban zimny błyszczy wśród ogrodu. Jak buńczuk wojska cieniów i ledwo u spodu. Zostały dłonią giaure wyryte imiona.

róże edeńskie, uczystości stoku, odkwitnęły dni wasze pod wstydu liściami. Na wieki zatajone niewiernemu oku, teraz grób wasz w spojrzeniu cudzoziemca plami. Pozwalam mu, darujesz o wielki proroku. On jeden z cudzoziemców oglądał ze łzami.

Dobry wieczór, drodzy słuchacze Radia Alem FM, z tej strony Seweryn Kosowski i witam was kraśni kolo słuchania audycji O Domasz. Mamy chwilę pogodni 20, dnes sobota 26 den wereśnia. Poślednia sobota wereśnia, jak już pełno znate, tak że budeme sobie dnes graty pod nogu, czom by nit. Ale przy tym trzeba powiedzieć sobie, że dneska taki kus fajniejszy den był, bo kus bilsze sońca nam się jawiło nelem na Lemkowynie się protriszczyło, ale i na zachodnich zemlach Wrocław, Lignycia, Lubin potyżny takoj doszczu, takiego smutnego kus czasu, bo pochmareno było, a nie sońca za bardzo było widno, tak to ta osin. Początek tej oseny kuz nam się teper rozjasnił. No dobry, drodzy słuchacze, zacznijmy naszą dzisiejszą peredaczu.

Wertam go wam do rozlacze po pererwi, prodążamy o domasz, tiszu się na to, że wy jste tam po drugiej stronie, znam o tym, a kiedy wam anteny kustryszczat, tak ich na krótte, żeby się zvuk polipszył.

0: My zwamy, wy znamy. Razem daje LEM FM. Pierwsze nasze radio. LEM FM.
1: Doroslacze, przed nami osin, taka już prawdziwa osin i w naszym lękiuskim świecie kusi siasia jeszcze podije, bo medże inczyma tu trzeba sobie powisty tak, że 25 żołtnia, już one ciły miesiąc, w Gorzowie Wielkopolskim odbudą się stricze z lękiuską kulturą, jaką organizuje Stowarzyszenia Lękiu, tamtyczni gorzowski krużok, to ta podija zacznie się o godzinie 16 w teatrze imeny Oster w Gorzowi. Wystup Lemko Tower Junior, Karpatia, Damer i Ensemble Narodnego Tańca Mały Gorzowiakę. Wstupne to 40 zł, a bilety możecie sobie przydbać już teper w kasi teatru. To ta podija, jak organizuje Stowarzyszenie Lemkiu, to już będzie 32 edycja. Podija przez ostatnich paru roków odbywała się skorsze, bo w sierpniu i było to w ramkach innej, szerszej podii odbywającej się w Gorzowie Wielkopolskim w rynku, ale teper po rokach wertat ona do teatru, tam, gdzie pierwotno było jej miejsce. No i drodzy słuchacze, dalsza podija, jaką Stowarzyszenie Lemkiu organizuje jeszcze tej oseny, to podija w dniach od 7 do 8 listopada, będą to stricze z lemkiuską kulturą, przepraszam, stricze trzech pokoleń z lemkiuską kulturą, tak się nazywa toczna nazwa podii. Stricze z lemkiuską kulturą to ta podija, o której chwilę pierwszy by się dual, że to odbudą się w Gorzowi, a w Przemkowi w pierwszy dzień 7 listopada odbudą się stricze trzech pokoleń z lemkiuską kulturą. No i to podii organizuje krużok Stowarzyszenia Lemkiu w Przemkowie. Zas drugi dzień, 8 listopada, to, że sam Przemki krużok w ramkach tej podii stricze trzech pokoleń organizuje w Lubinie w Centrum Kultury Muza. Także to wszystko was zapraszamy na to tu podiju wstupne darmo i w pierwszy i w drugi dzień.

Molo de Rusina, pozdravuj z LEM FM. Słuchaj LEM FM. I Molo de Rusina ho słuchajut.

Słuchacie LEM FM. LEM FM. Pierwsze nasze radio. LEM FM. Pierwsze lemkiłskie radio. LEM FM. Rosyjskie radio. LEM FM.

Przyszła pora na to, żebyśmy się popraszczali, także to dorosła, czy ja się uzwamy praszczam, bisiduję wam, dobranicz. No ale nie trapte się w tyżny, w roboczym tyżny i w witorogi w czwer. Mam przyjemność z wami poprowadzić te trzy świty, a dnes, jak to w każdą sobotę był o domasz, tak i o tyżden w sobotę, tyścia zejdeme z tritymę, żeby sobie o domasz prodążaty. Dobranicz, zdrowy wszystkich, Seweryjan Kosowskiej.

0: Bratu Żelemowej na Mogolny śpił. Motto. Wodu proszed jako suszu, egipeckaho zla i zbiżach. Pochoronny kanon. Prypił. To nycz, poete, to nycz. Taka smert, ne smert. Choć żal, że jest iszą, domił ne diszą, za życia toho w śwititem. To nycz, poete, to nycz. Taka smert, ne smert. Choć żal, żem ty ne wstych oddaty czesty za życia toho. Śwititem. Pieśń pierwsza. Zawczasu przyszła zima toho roka. A nysia buky nie potriasły, jak grudki krwi zaklakły czerweniejut w śniegu. A nysia osin pastusza szelestom wilnym nie zbyła, a nysia sny nie dosnyły, jak smert zawczasu przyszła zima. Pieśń druga. Ždali my tebe na vatry, że kiedy jest perešą tobą i wiatku, i kamu, i wyczehdu, ta san perejdeš. Odtale z bortnogo bez kornutu lem ruku protiahnuty do vapennogo tvoho. I był jest, brate, dobrym cię widził, na horbku pod jasenią je siedził. Wse jest tu bywał. Budeś w neskinczynia, nigdy jest nie chodził, nie znał eszelonił, a tamto, tamto lem sonne widzenia. Pieśń trzecia. Iście ty napiszu, bom nie wstych, brate, bom nie wstych. Że wersze twoje czytają moje dzieteczka, że znają twojego syna, gościa z Lemkowiny. I kiedy zdrowcia dasz im dobry Bożo, a czy ponesą tak od iszczy na żbir lemkiewskiej półgotowczeniej drogi. Ale mnie zrobił z gamby riandu, o śmierci twojej nie powiem, bo to nieprawda. Zresztą one jeszcze ciłkom dzity, prawdę toj niegodny zrozumity. Pieśń czwarta. Zawczasu przyszła zima toho roka. Góry nasze, jedna poza drugą, jak biły medwedzi, się prochodzą. I kiedy prominuty bukił smutną smugu, krasota nasze Karpaty. Та що то за правду писати? Хоч уж не смотриш, очами не смотриш, ти швидко то в собі маєш. І уж ти огонь не спалить, того не забере тобою. Пісня п'ята. Дідове казали дором ще ділити, щоб ще зійти на тамтому світі. I jakże bude brat, kiet nesudzeno było chlipczyk prełamaty. A może, może, żyły my preci w wilnym świecie. Wilno nam było didam newiryt. Pieśń szesta. Iszczy się cię zwidam, poproszę cię iszczy. A ty, zdorożeny dalekistiu, kiedy masz ku spokoja, czerknij mi słowo. Abo się mi chwydzi pod jasenią. Cy pidlist taka hyn, jak heł? Cy prawdę do prygierz nie najty do żmeni? Że przyjdę czas mi to znaty? Ta przyjdę. Ale choć tylko czerknij, це видно от тамер Карпат. Пісень зима. Завчасу прийшла зима, пані біла. Завчасу душам нашим іний приоділа. Лем яличка, як свічка, зеленістю гріють, лем смеречка пахнуть кадилом. І місячок ходить по небі, по нашим, слівча гуотарі зганять, думка пасе. Скоро буде дніло, вийде сонце з ліса. Спи, поете, славу твою життя пише.
1: А тепер мені тут заграйте, як да коли тета Чокінова співала.

0: co? Drula? No brawo, brawo, brawo, tak jest! Yes. Piąteczki! Opa! Yeah.
1: Kulka przytomka!
0: No panesku, niczo, kurde, no wygaś mi powaj. Wow! No! Kurde, dzięki!
1: Dzięki, Kubo!
0: Dzięki!
2: Kuba, widzisz się!
1: Dzięki!

wypłynąłem na suchego przestwór oceanu. Wóz nurza się w zieloność, jak łódka brodzi. Wśród fali łąk szumiących, wśród kwiatów powodzi, omijam koralowe ostrowy burzanu. Już mrok zapada, nigdzie drogi, ni kurhanu. Patrzę w niebo, gwiazd szukam przewodników.

cicho. Słyszę, ciągną żurawie, których by nie dościgły źrenicy sokoła. I słyszę, kędy się motyl kołysa na trawie. Kędy wąż śliską piersią dotyka się zioła. W takiej ciszy, tak ucho natężam ciekawie.

0: його ні з ким не спутаю. Такий був з лишень у нагу і моїй таті.
1: Ай!

Prelat tygodnia portalu LMFM. W Serbii sobie mężczyny nowych członków nacjonalnych sowietów wyberut w novembri. Autor listy Petro Medvid. Serbski minister pro ludzkie prawa, mężczynowe prawa i socjalny dialog Demo Berisha w piatniciu 18 septembra 2026 roku podpisał riszenia o wypisaniu wyboriu pro nowe sklikania nacjonalnych sowietów narodnostnych mężczyzn. Informuje o tym agentura Ruten Press. Narodnostne wybory odbudą się 8 novembra. Wybory budą w riadnim terminie, kiedy poprzedni prochodyle w novembri 2022 roku i funkczny period nacjonalnych sowietów, który jest formą mężczynowej samosprawy w Serbii, jest 4 roky. Ministerstwo tak samo informowało, że przed tym doczasno zaperło spiskę woleczył 23 narodnostnych mężczyzn, żeby wstanowity, które spełniły kryterii na priame wybory nacjonalnych sowietów i które sobie sowity wyberut pośrednictwem wyborczych zboriu. Na osnowie zakluczenia sobie 21 narodnostnych mężczyzn Rusyny, Albanci, Aszkalicy, Bośniaki, Bułgary, Bunieuci, Italyci, Greki, Egipcjany, Madziary, Makedonci, Niemcy, Polacy, Romowe, Rumuny, Słowacy, Słoweny, Ukraińcy, Chorwaty, Czarnochodzi i Czechy będą wybierać członków swoich nacjonalnych sowitów priamyma wyborami. Gorańska i rosyjska narodnostna mężczyzna będą nowe nacjonalne sowity wybierać pośrednictwem wyborczych zboriu. Rusyny w Serbii mają swój nacjonalny sowit od 2002 roku. To pierwszy dialem 2 roky. Momentalno mają Rusyny 19 członów sowitu. Czysło członów okremych sowitów zależy od czysła ludzi, które hołosia jak udani narodności mężczyźni. Poniedziałek 21 września septembra 2026 roku. W ramach konkursu Kniha Roka Preszywskiego Samosprawnego Kraju Ocinena i rusyńska literatura. Autor listy Petro Medvid. Literaturno-czytatelski konkurs Kniha Roka Preszywskiego Samosprawnego Kraju uspiszno zawerszył swój 9 rocznik. Jak informowała Dasza Jeleniowa, choworkynia Preszywskiego Samosprawnego Kraju w Krajskiej Bibliotece Pawła Orsaga Gwiezdosława w Preszowi sobie w poniedziałek 21 septembra 2026 roku autory ocinianych publikacji wydanych w poprzednim roku perwziali swoje ocinienia. Kniha Roka PSK Sztorik podtrzymuje lokalnych autorów, wydawateliów i ilustratorów, które są skapczane z regionem i pomagają do rozwitku jego kulturnej didowizny. O laureatach konkursu wyryszyła fachowa jury. Na swoje słowo malej czytateli pośrednictwem online głosowania. Ocineny knihy w aktualnym 9 ryczniku wyszły i z 80 przechołoszonych publikacji. Do konkursu ich nominowali redaktory, wydawateli, autory, knihari, biblioteki, ale i czytatelska gromada. Ocinienia były tradycznie udzielane w kategoriach beletria pro dity i młodzież, beletria pro dorosłych, nauczna literatura, popularno-nauczna literatura i w kategorii ukraińska i rusyńska literatura, w której ocinienia udzieluje się raz na 2 roky i może do niej przechołosyty wydane knyżkę za poprzednie 2 roky. To trik do kategorii i z ukraińską i rusyńską literaturą było przechołoszonych 10 publikacji, jakie były wydane w rokach 2024 i 2025. Na koniec w niej były wychołoszone 2 pierwsze i 1 trzecie miejsce. Na pierwszym miejscu skończyła publikacja Śpiłanki naszej mamki od Katki Romaniakowej i Marty Żachowej. A tak samo i po ukraińsku napisana kniha Kamiany Potik, której autorem jest Juliusz Pańko. Na trzecim miejscu skończyła rosyjska autorka Ludmyła Szandalowa i swoją ilustrowaną knihą pro najmniejszych czytateliów pod nazwą Makoły Przypowitki. O udzieleniu ciny publiki w każdej kategorii wyryszowali żyteli PSK pośrednictwem online głosowania, które prochodziło od 1 juna do 31 augusta. Do Wiedna było zaewidowanych 1412 głosów. W online głosowaniu w ramach ukraińskiej i rosyjskiej literatury wygrała knyżka Ludmyły Szandalowej, jaka zdobyła 242 głosów. Tradyczny konkurs Kniha Roka Preszywskiego Samosprawnego Kraju wygłoszuje Preszywski Samosprawny Kraj u współpracy z swoimi regionalnymi bibliotekami w Bardyjowie, Humennie, Lewoczy, Poprali, Priaszowi, Starej Lubowni, Świdniku i Woronowej nad Toplą. Wszystkie nominowane publikacje z aktualnego rocznika będę mógł posmotryć sobie na putowni wystawy, która postupno zawita do wszystkich regionalnych bibliotek. Gorlici i tylała w roci jubileju. Lemkę wspominają stolitia konwersji na prawosławia. Autor listy Natalia Małecka-Nowak. Tylała.
czerwony raz stała ważnym miejscem dla prawosławnych Lemkiu. W sobotu 19 września septembra 2026 roku proszły torżestwa w sotnu riczniciu powrotił Lemkiu do prawosławia. Ricznicia to ta praznowana jest jak jubilej poli, które ma osobliwe znaczenie dla religijnej i nacjonalnej dostomenności lemkiuskiej wspólnoty. Jak raz chtylawi zaczął się proces gromadnych konwersji, określanych przez prawosławnych Lemkiu jak powrot do wiry witciu. Tamtyżnia parochia jak pierwsza, prawie w ciłosty, wystąpiła w 1926 roku z grekokatolickiej cerkwy i zwernuła się do warszawskiego metropolity Dionizyja, żeby przyjął jej do prawosławnej cerkwy. W czerwowych rokach podibne riszynia pidniali selane w desiatkach lemkiwskiej miejscowosty, a sama Tylała zapisała się w historii Lemkowiny jak symbol początku tego ruchu. Podla historycznych przekazów przyczyną toho byli Meryńczyma, coraz większa latynizacja grekokatolickiego obriadu ta zbilszene wylijanie ukraińskich nacjonalnych nurtów seret grekokatolickich świaszczenników. W odpowiedzi na to Veloch Lemkiu zaczęło postarichate prawosławia jak element zachowania swojej religijnej tradycji i kulturowej okremosty. Ważną rolę odegrali też pamięć o świaszczennym uczenniku Maksymi Gorlickim ta doświadczenia represji z czasu pierwszej światowej wojny. Zme owocą tych peremin. Jubilejną bożesku liturgiju w Tylawi oczolował jeho wysokoproświaszczeństwo Paisyj, archiepiskop gorlicki i peremyszski w asystii czyslennego duchoweństwa. Śpiewał chor Irmos pod wedinią i mości Marian Jaroj. Cytuania. Z błogosławienia naszego władyki, episkopa Paisyja, sztoroka, okrem innych bohosłużeń, w sobotu przed rożdestwem Preświatej Bohorodyci, służymy w kaplicy w Tylawi służbu Bożu. Kaplicia z 2008 roku stoi na miejscu prestoła cerkwy, która była zbudowana w 1935 roku, a którą zniszczyli w 50 rokach. Besiduł w propowidy otec metrat Julian Felenczak. Dalsze cytowania. To świadectwo wiry na krowy świaszczennego uczennika Maksyma Gorlickiego na pamięty o strastiach naszego narodu, na pamięty o odrodzeniu światowego prawosławia tu w Tylowi i dalszych naszych sełach, na pamięty o weseliniach w Ukrainu, weseliniu w akcji Wisła. Nie sposób nie wspomnuty, że my owoczą tych peremin, toho odrodzenia, prodążał świaszczennik. Zgodno z riszynią Światowego Soboru Episkopiów Polskiej Autokefalnej Prawosławnej Cerkwy na pamiątku jubilei ustanowiono nagrodę medal w sotnu riczniciu powrotu Lemkiu do prawosławia. Po bohosłużeniu medali otrzymali wszystkie przysutne jego mości, a też osoby osobliwo zasłużone dla cerkownego i sospilnego życia jeparchii. Seret odznaczonych naszli się Petro Trochanowski, Olha Teleb, Petro Pawełczak, Mikołaj Gałczyk, Olha i Stefan Urdy, Olha i Roman Borsuky, Tomasz Bolech i Dawid Lorczyk. Centralne świadkowania w Gorliciach. Tylawskie torżestwa były prodążeniem centralnych jubilejnych świadkowań, które proszły 5 i 6 września septembra w katedrii Świętej Trojcy w Gorliciach. Spojeno ich ze światą w pamięć świaszczennego uczennika Maksyma Gorlickiego, kanonizowanego w 1994 roku duchownego i uczennika uznawanego za jednego z duchowych pokroweteliów ruchu powrotu Lemkiu do prawosławia. Nedilniu bożestwenną liturgię oczolował wysokoproświaszczenny Awel, archiepiskop lubliński i chomski, w jedno z nim służyli wysokoproświaszczenny Georgii, archiepiskop wrocławski i szczeciński, wysokoproświaszczenny Paisy, archiepiskop peremyszski i gorlicki, wysokoproświaszczenny Jakoł, archiepiskop biłostocki i gdański, ta proświaszczenny Afanazy, episkop łodziński i poznański. Prysutny byli duchowny peremyszsko-gorlickiej eparchii, te świaszczenniki dalszych eparchii i czyslenno zgromadzeny wierny, w tym pałomnyki z zachidnich zemel i spidlasza. Jednym z ważniejszych momentów torżestwa było poświadczenie propamiatnej tablici, jaka naszła swoje miejsce w prytworii cerkwy. 1926-2006 w pamięć stolicia powrotu Lemkiu do wiry witciu światowego prawosławia. Tak zwłoczy inskrypcja. Taka sama tablicia naszła się na cokoli kresta woznesenego na totu nachodu przy Tylawskiej kaplicy. Jeho bożeniszej Sawa, metropolita warszawskiej i ciłej Polszczy, jak i nezmich pryty do Gorlic, predał posłania, w którym podkreślił znaczenia podis spered stolicia dla zachowania wiry i dostomenności Lemkiu. Cytowania. Zanosiaczy wsemohuczomu podziękowania za was z hubyny sercia. Proszę Gospoda, żeby ochroniał was i zmicniał, otulał swoją łaską i błogosławieniu, napełniał mudrystiu i lubowiu, a przede wszystkim, żeby zmicniał waszu jednist. Bud te neporuszene i twerdy, niby hirskie werszyny, których żadna syła nie skrszyt
inne zaszmaryc prawosławnej starszki. Bud te jak hirskie potoky, czysty, iż to zaspokaja każdą sprawę. Trwajte przy naszym prawosławiu wiczni i mużni, jak świaszczenny uczennik Maksym. To wasza minulist, teperisznist i buducznist. Napisał hierarcha. Tisze w Gorliciach były peredane jubilejne nagrody. Wysoko preświaszczeniszej Paisji wróczył ich wszystkim prysutnym hierarcham. Medal z odznaczeniem pierwszym przyznano metropolity Savi. Choć od podziw w Tylawi minęło już 100 roków, dalej ostają ważną częścią pamięci prawosławnych lemkiów. Jubilejne torżestwa przypomnuły o wartościach, które czerchowe pokolenia starali się zachować mimo wyseliń i rozbycia sospilnych i religijnych struktur. Sereda, 23 września septembra 2026 roku. Film Potopa zdobył dalsze odcienienia. Autor dopisu Petro Medwid. Po tym jak Potopa stała najuspieszniejszym filmem w ramach słowackich filmowych premii Slonko City i była nominowana za Słowacką Republikę do kategorii najlepszy międzynarodowy film w ramach premii Amerykańskiej Akademii Filmowych Umień i Nauk, Oscary, w 99. roczniku, który odbudzie się w śledującym roku, film zdobył dalsze uśpichy. W piatniciu 18 septembra 2026 roku hostyło bratysławskie studio LAS gala wieczór przyświęcony 30. roczniku paradawania słowackich narodnych filmowych i telewizyjnych odcinień Igrit 2026. Idę o najstarsze peredawania audiowizualnych odcinień na Słowakii, którego organizatorami są Słowacki Filmowy Sojus, Unia Słowackich Telewizyjnych Twórców i Literaturny Fond. Cinu Igric za żeńskie aktorskie wykonania zdobyła Sara Chrypakowa, która grała hołowną żeńską rolę u filmie Potopa. Cinu Igric za hraną twórczość pro kina zdobył reżyser tego pierwszego porusyńsko-hranego ciłowieczernego filmu Martin Gonda. Twórczu premium za mużskie aktorskie wykonania zdobył Józef Pantlikarz, jaki grał hołowną mużską rolę u filmie. Ocineny byli i producenty Potopy. Specjalne uznania jury pro producenti zdobyła Kataryna Krnaczowa i Tomasz Gicz. Wysłuchali te dopisy, jakie publikowane były na portale LMFM protiahom minułego tygodnia. Program zrychtowała Natalia Małecka-Nowak.

Sto szyst i szyst gorleci, sto try i osem polkołyci, lem kiuski hołos w twoich chorze. Lem FM.

Miałem sentyment do Takovecha, pisałem go w Szwecji. I domo, w świecie, jeszcze w rokach dawnych, tam nie było rodziny, ani znajomych, ani tak się człowiek naszał, jak naszą. Motto im dał Szewczenka i znowu mnie nie przywezła niczego poczta z Ukrainy. Teraz Szewczenko. Zas siło słońce, na syni wody sundu, jeszcze jeden nadziei den gełtnął pekuczku hirkotu. Jak biły moria ptach, krełami zatrepotał i chmer. A koli niczka zgustne, wtychne, zitchnesz i dumku

ste plaćte bez ljubli na sliki, nit bić krasne proću vas.

Wieczera, dnes zaran. Lem FM na żywo. Słuchaj, peredawaj druhym. Lem FM.

Bo takie wirłania jest, że jak nasze, że jak zezula perekukat swój czas, to się wastriaba preminiat. Anafema. Zezuleńko moja, nadzieje głupa. Lemiar zazelenije, ty już mi kukasz. I wziąwszy swój mich podorożni, dumkami pełny, tuchu dyganiam świtamy, z wirą, sto dolu porożniu, srebrnyma kuplu tlarami. A ty mi kukasz, i kukasz, i manysz. Proto gulitu idę za zolo. Lem wiszczy ogni zapalet, świat Jan kupała, nie budesz już za zuleńko kukała. Za dny moich stradań preminy się za zuleńko w astriaba.

0: czytania to najlepsza zabawa, jaką wydumali sobie ludzie.
1: Czytania to podorosz, kotra nygda się nie kinczyt, dołcha, ba, wiczna podorosz, w czasie kotroj stajemy się łagniejszy, mylszy i barze człowieczy.
2: To czyta knyżkę, żyje dwa razy.
3: Radio czytalnia.
4: Chysza bez knyżok jest jak ciło bez duszy.
5: Dumam to czytam, czytam to jem.
6: Knyżkę są towarzystwą, które sobie człowiek sam dobiera.
3: Dobry den. Witamy Was, naszych drogich słuchaczy, i serdecznie prosimy na 31. odcinek audycji Radio Czytalnia, w jakim budemy besidowaty o wczyniu i szkoli. Znania w życiu człowieka są bardzo pomiczne. Czym więcej rzeczy poznamy, tym bardziej interesuje nas świat i jego tajemnici. Wywczeni ludzie najczęściej są szanowani przez innych. Wczuty się trzeba już od najmłodszych roków. W pierwszej klasie, a nawet już w przedszkolu, dzieci wczać się systematyczności i odpowiedzialności. Najmłodszy uczonek bardzo lubi chodzić do szkoły, ozerać swoje knyżki i szkilne przybory.
7: Aleksander Duchnowicz, mamko, kup mi knyżku. Mamko, mamko, kup mi knyżku, tyntu, papier i tabliczku, bo ja pójdę do szkoły, wczytę się do woli. Powitają też w szkoli, dzieci znają dobrą wolę, znają krasnie śpiewaty, czas każdemu daty. Ja bym wszystko chciał znaty i czesno się sprawowaty. Kup mi, mamo, knyżeczku, chodzę taką maleńku. Czytała Julia Kopelec.
3: Aleksander Duchnowicz wielką nadzieję naroda wydyt w młodych. Dbajuczy o czystotu, mądrość i czesnist, wczut młodych poszany dla rodnej zemli, kultury i historii. Posłuchajmy krótkiego fragmentu dramy Dobrodziejnist horuje nad bogactwem.
8: Aleksander Duchnowicz, dobrodziejnist horuje nad bogactwem. Slezy teczut człowiekowy, kiedy wydyt tylko czesnot, tak welo duchowych sył, niewinnych, prostych ditoczok. O, jakie to szczęścia dla człowieka, szkoła! Jak tam duch, serce i mysel poświciać się, bo porównajmy szkolaria z inczym, newczenym chłopciom. O, jaka medże nyma riżnycia, hejby medże hołubom, a astriabom. Szkilny dity starają się pracowaty, robyty, a linywy pecuchy lębichajut, litajut i wdzięczniejsze po żebrach widut, jak robotu przyjmut. Kto by to podumał perede desiatioma rokamy, że jedna dityna, zabawlajuczy się czerez lito, 25 złotych może sobie zarobyty? Komu by przyszło na rozum, że za hryby, jahody, lysznaky, czereśni, kosyczki, jedna dityna sebe odity i jeszcze rozszy za szparuwaty hodna? A pry tym, jak dobroho i szczyroho sercia sucz szkolara. Ubohoho żebraka, jak wdziaczno, jak szczyro, jak radisno spomożut i szczyrom na remnistiu pożałujut. O, dawno w nas toho ne czuwano, dawno dity bihale, wselem i hrale się, kaminiom metale, w pole pastuchamy byle, tam swawolyle, riszyle, klale, jedno od druhoho wczuło się szkaradno besiduwaty, krasty, szkodu robyty, słowom, dawno dity rosły jak bydlata, jak dyky luda, a Boha mało poznawale i proto wyrosli jak dereła i bezczestny ludę się z nich stale. Hirszy od tych, pro kotrych prawedny Boh świt potopom zagładył. A teper? Aż dusza raduje się, kiedy wydyt proświczenu w czenu dityno, jak ona znaje czesty daty ludziam, jak znaje pożałowaty chudobnoho, jak widcia matyr czestuwaty i spomachaty. Słowom, żyje i rosnę Bohu na sławu, ludziom na hidnist i sobie na koryst. O, Boże, pomóż, żeby nasz naród dizrił to dobro i ne żałował maleńkoj onej płatni, za kotru inczym wczenym narodam może się zrił naty. Czytała Warwara Duć.
3: Małe ditoczki lublat chodyty do szkoły. Koli przychody dweresen, bars się radujut, a razem z nima i rodycze.
9: Michał Kowacz, radist w obejściu. Stał sobie kogut, sele dwora i śpiwat. Psyk osłuchat, zmurkat okom używat. Kocul dwychnął chwist wysoko. Murkocze, bulas, treple, kryłyskamy, gulgocze. Łancio stoit selet dwora. Milkuje. Co toż dziedmy, że się tak bazladujut? Chołup smotlet, ta się śmije. Skomina. Co ty? Nie znasz, że się szkoła zaczynat? Recytował Martyn Utkowski.
3: Nie wse był tak dobry dostęp do nauki jak Hneska. Dity ciężko pracowali, pomagali swoim rodzicom na gazdiłci. Za to nie wszystkie chodzili do szkoły. Od najmłodszych roków naganiany były do paszynia husy albo chudoby. Posłuchajmy, jak o paszyniu korą śpiewa kuczerka.

0: Aleksander Pawłowicz na wariat rusnakił do toho, żeby posyłały swoje dzieci do szkół. Mudrych ludy wsiady szanujut, a niewywczenych, głupych lem wyśmiwajut.
1: Ucz się moje dzieci. Ditoczki tak jak kwitoczki rosnut, rozkwytajut, a w szkoli se powoli rozum rozwywajut. Każdy człowiek od dzieciństwa dążę się uczyty, pracułaty, czesnożyty, złoho się chrany ty. Wy, ditoczki, jak pczołoczki, szkołu naszczywlajte. Pczoły medu, wy mudrosty, wo szkoli chladajte. Pczoły nazbierajut medu, majoc to chorzyty. W szkole zaz mudrosty, czesty, nauczać się dity. Tam w szkoli rozumowy otworiać się oczy. Mądry człowiek zawsze w świti zna sobie pomoczy. Mudroho człowieka wsiady w uczciwosty majut, a chłopocho, ne ukocho, wsiady wyśmiwajut. Czytała Wiktoria Tylawska.
0: O znaczeniu nauki w życiu człowieka dużo pisał uczytel Iwan Rusenko. Powinnyśmy się wczuty tak jak inne narody, tak, żeby mieć swoich wywczenych przedstawników, jakie będą mogli reprezentować nas w świecie i boryć się o nasze prawa.
2: Iwan Rusenko, uczte się rusnaki. Uczte się uczte rusnaki, jak inne chciać się narody, budem i my mati swoich uczenych dekole. Ta i nam trzeba bude, dekoho delegata, żeby poszanowali ludy naszego brata. Żebyśmy się nie kryli, druhym ludziom za plecy, lem na pery się pchali, jak de trzeba to rzeczy. Czytała Ania Dziamba.
0: Ludy, kotry się nie wczat, lechko dają cię oszukaty inczym, a bida często zazerat im w oczy.
3: Iwan Rusenko, trzeba nam nauki. Choć mamy krypkie ruky, choć mamy dobre zdrowia, bez szkoły, bez nauki, mudrzejszy nas zadawiat. Bo choć hołołu mamy i mózg w tej hołoły, to my nie ponymamy, że to o nas dach to powist. Bo choć i oczy mamy, widymy jak słońce śwityt, lem wszytkoho jak druhy nie możemy widity. My lem chore czujemy, bo serce mamy w chrudy, lem toho choria nychto nikoli czuty nie bude. Kto nam druhom, kto wrachom, my każdemu wiryli, na motusku nazweli, swojej nemale mycili. I my wse bidy choły, odzmamy krypkie ruky, bo nit w nas swojej szkoły i swojej nit nauki. Czytała Paulina Smereczniak.
0: Posłuchajmy jeszcze jednego rusenkowego wersza, w jakim uczytel nachwaria nas do roboty nad sobą. Na to raz w muzyczni obrobci.

0: Szkolne czasy lyszają się w pamięci na wse. Pierwszych uczytelił, ilustracji z bukwaria i pierwszy knyżko zapamiętujemy do końca życia. I czas od czasu wertamy do nich w wspominach.
1: Smert i żena od Boha. Szesta godzina wybyła na zegariach wszystkich pesztańskich wesz. Swyst maszyny proszybnął powitria. Szturman z Persia na

0: swoim kolesi. Szyfa podała się chory Dunajom. Dylne poczucia opanowało mną, koli pierwszy raz pustył jem się w dorochu szyfom. Odwernął jem oczy od amfiteatralni rozmieszczonej budy i od pobliskującego złotą dachu cesarskiej pałaty, który rozświetlony czerwonym promieniem zachodniego słońca oślipał mnie. Oparłem się o porucza pokładu, smotrył bez myśli na syni fali Dunaju. Nic, ne bez myśli, tolem smutne zaniatia hu ptaka, a ja pić świdomo dumał. Przyszło mi na myśl dziwne szkilne zadania, w którym profesor kazał porównaty człowiecze życia z riką. Jak to ciężko przychodziło mi tołdy najty takie porównania, a jakże lekko dnes. Od tecze życia jak rika. Hejby i tot Dunaj, w chranyciach przyrodnych albo wytyczonych syłom ludzkich róg. To skoro, to powilni, to burliwo, to spokijni. Czym bliżej dżerela młodosty, tym rika bystrzejsza, woda jaśniejsza, dooczysta tak, jak w jasny dny młodosty. Czym niżej teczyniu, rika powilniejsza, woda kała mutniejsza. Wydymyj obraz dozriłocho muszczyny z bezkonecznyma starunkami cymracznoj, niewesełoj starosty. Jaki se prychnoblinia mnie opanowało, posmotrył jem popry sobie. Na pokładzie bawili się dity, szczęśliwy dity. One nie predczuwają, że neodołcha przyjdzie się im boroty zo sfalowaną stychiją życia. Koli to nieraz ciężko zbuchnut, hejby to ta szyfa, kotroj maszyna się zadychuje, żeby pereboroty micne teczenia Dunaju. I ja mimowilni przypomnął soj jasny dny mojego dityństwa, po którym śliduwało już męsze bezkłopitne życia. I moi dumki sperły się w jednym konkretnym miejscu. Przyszedł mi na myśl stary uczytel pierwszej realnej klasy w Nowym Mieście. Zwał się Hrabaniuk. Był łysy i szczerbaty. To te dwa tielesne niedostatki wydymo czynyły go starym. W swojej trudniej profesji mał win niejedną nachodu torchaty soj schołoły wołosia i rozchryzaty twardy orichy. Był pedagogom osobliwego rodu. Nijak nie trymał się instrukcji nałożonych uczytela tołdyżnią własnią, a był sam dla siebie instrukcją i sumlinnym wypełnytelom tojże. Zaczynał swoją naukę modlitwą i rozgą. Rozgą i modlitwą kończył lekcji. Zrozumiłeś, to my, dity, męsze perenymali się tym, żeby maty hosen z lekcji pocztywo chodzi dusia, jak tym, żeby da jakom nebud sposobom wykrutyty się, wteczy od jego kary, cy jak win sam powidał, od jego widciuskoho błahosłowlinia. Przyszedł mi na myśl i jeden towarzysz, z którym my siedzili w tej samej łauci. Pit łaukom, krimen leasae maestetis nostri, praceptoris, że hrali w karty, w tak zwanego duraka. Nie znam barże tragi komicznej sytuacji ponad totu, kole uczytel przyjmał nas na tej rozryłci. Pod tu, jeden z drugim, rozkazał stroho diduś. Kładź się tu, nie na moich kolinach, bo tak lem lub raczej ojciec swoją dytynu karat, a na kresło, jak najhirszy nehidnyk. Ja nie winuwatyj! Win mene nachwarył! Oprawdował Jemsia, wkazujuczy na moho partnera. Nit! Win! Perebył mi towarzysz, zabezpieczajuczo, zimawszy się za nyżniu czastiła, kotra neminuczo pereznaczena była na doznania bolu.
1: Czom win?
0: Zwidał uczytel.
2: Win, win winuwatyj, bo cygany umia w kartach, a ja po daremnicy ostał durakom.
0: Wypalił torżestwujuczo, że naszą dla sebe oprawdania.
3: Nie śmijte się, dity nie rachujut za grich same złe diło, ale nie wykarene jego spełnienia.
1: Tak?
0: Potiachnął diduś, obernuwszy się gumi.
1: Tak? Nie znał jem, że ty, Sztefan, taki urwisz.
0: Mołczał jem, rozumijuczy swoju prowynu.
1: No ty, Roman, budesz da koleś łaszczennykom, bo terpeliwy jest na wsiak krywdy i neraz durakom ostaniesz. A ty, Sztefan, budesz albo kupciom, albo adukatom. Ty zawczaszu wczysz się wykorystuaty dobrodusznist ludy, ta na razie kładź się na kresło. A ty, Roman, przyłożysz mu piat rozok.
0: Protył takoho nakazu nie było rekursu. Roman wyczyslił mi dokładni piat rozok, ta diakułaty mu były one tak lekkie, że czułem ich jak w kuszynia komariu.
1: A teper kładź się ty, Roman, a Sztefan wynachorodyt tobi,
0: powił uczytel. Taki rit wzajemnego karania się wynuwatych wyznaczał win, kole był w humorii. Ja posłuchał bez najmęszoho sproty w linia i posłuchał lipsze, jak trzeba było. Wedeny jakisą nieznaną złobą, ne żałował jem róg i z siłą syłą wymierjał udary, tak szto Roman pryczyśli sztyri, piat na hołos zapłakał.
1: Ty neczesnyj,
0: powił po szkoli domia.
1: Czom?
0: Zaczudował jem.
2: Ja tebe szczadył, a ty?
0: Tod dokir zastydał mnie po ucha. Ja zrozumił, że postupił jem nehardi, neczesno i szczyro, zo slezamy prosył jem proszczenia wymocho prijatela.
4: Pomały przybliżamy się do kińcia dneszniego odtynka. Nachwariamy wszytkich, nelem dity do wczunia się. Posłuchajmy ostatniego wersza, jaki zrychtowaliśmy na Hneska. Nestor repeła. Oj, wczujte się dity. Oj, wczujte się dity, bo wczyty się treba. Czujte się, bo złe jest, koli rozum spyt. Jak chliba dla życia, tak nauku treba. Bo bars jeternysty bez nauki świt. Oj, wczujte się dity, bo świt to ne maty, ne wozme na ruky, ne popestyt, nit. Najtywnym dorohu tot zlem potrafyt, kto prydbat nauku, kto wczył się jak szlit. Oj, wczujte się dity, sztob hordy z was były, wasze witci, didy i to ridny kraj. By stelem kołynu ridnu rozmaili, jak krasyt przyrodu nasz czudowy maj. Oj, wczyjte się dity, bo wczyty się treba, żeby lechki, syty, dobry był wasz świt. Zasijana wamy najtucznije nyłka. Najwam dity kwytne, to wasz świt jak kwit, czytała Olena Duć. Dziękujemy za uwagę. Zaochoczamy do słuchania naszego programu, rozwywania się i poszurjania swoich horyzontów. Na zakończenie śpiewanka нашої бурсяної терочки.

Lem FM 106 i 6 Gorleci, 103 i Wisem Polkowyci. Lem FM to twoje radio.

Kiedyś dum. Ihorczyku, Demku, maleńkie moje lemczata, jak dast wam dola, niania czy tata, pamiętaty? Komoniczka bude zeleniła, czereżenka się osyple kwitiom białym. Płakał budu moi syny, kiedy wam sercia wkrade lemkowina. W pociczok oczy obernu, ja wasz nianiu, kiedyś tu powisti da koli i gore, Damian.

Blem FM 106,6 Gorlyci, 103 i Wisem Polkowyci. Blem FM to twoje radio.

Na początek prawdziwy koncert żelań chciałbym przesłać gratulacje dla ciłej powekszenoj rodziny Tylalskich.

Adnes, wakacyjni, zapraszam Was na daleką prochulkę do Grecji.

Miałem sentyment do Takołysza. Pisałem ho w Szwecji. Wiadomo, w świecie jeszcze w rokach dawnych tam nie było rodziny, ani znajomych, ani tak się człowiek naszał, jak naszał. Motto im dał Szewczenka i znów mnie nie przywezła niczego poczta z Ukrainy. Teraz Szewczenko. Zas siło słońce, na syni wody sundu. Jeszcze jeden nadziei den gołtnął pekuczku hirkotu. Jak biły moria ptach, krełami zatrepotał i chmer. A koli niczka zgustne, wtychne, zitchnesz i dumku wertajuczy dychaniał budeś darmo, że to twój wymryjany świt, wielka kazarma.

0: Tańcuj, Wasylu.
1: Za horami witer wije, a na hori lewko szyje.

ostrożkami. Nie znikasz, gdy znoju i zmagań bieg ustał. Bo after party